A my startujemy wiezodo nowoho rania nic jenuż tematisce, ale też hućmie mamy dżęca dosć szeroki poskitk za was sprzyjotowany. Tak na przykład zladujemy nitko na titul Homewrecker od DJ Sombe.

0: A tyż wy nie mieli dżęstni się ryczny kuczyk skomdzić albo zapast sznitko dżasaczy mięczyną do napuszczestrzych.
1: Ryczny kuczyk w serbskim rozwozu.
0: Z doktor Aniu pohanczuj.
2: Nich tu nikomu nie słysza. Tole nech je moja wotmowa na szeleke twierdzenia nastupajo specyfiske kuncoki za swójbne mieno żonu. Tyś menuje so holca abo niewudata żona Hanka Šočić, ryka to, zo wona pokadza ze swójby Šočić. Jeje nan menuje so Jan Šota, jeje mačpak Maria Šočina. We westrych kontekstach używamy mienową formu Šočić też w związku z muskiej osobą, a to pola hulcu. Potom pak z tej swójbny meno na prynimistnie. Na przykład, dżęca je Šočić beno pola nas na wopyczy był. Też Maria Šočina albo Jadwiga Kraucowa swojimaj mandzielskimaj nesłuszate. Mienowa forma zúraznia jenoś, co Maria mandzielska wiestoho Šote a Jadwiga mandzielska wiestoho Krauca. Ale samo tu w obkiczbujemy zajszłych litach zminu. Tyś niewudate żony może swój kuncoku ec, respektywny ic, wodpołożyć, a miejsce toho kuncoku udate je żony przyjuzać. Dalsze koncelacje bych mowa naliczyć. Po takim, mienowe formy kajś Šočić, Šočina, Kraucec albo Kraucowa zúraznia dżęca zwiestosću jenoś, co je noszarka miena żona. Tole je po mojim mieniu niszto junkrotne. Ja w osobince swoje serbskie swójbne meno samozrozumliwie noszu, a nie bych je dobrowolnie odpołożiła.
0: Tobie je dżęsniszy ryczny kuczyk w swójbnych mienach żonu od doktor Anie Bonczowie.

Anitko, podamy so na serwisowe miestno, na nowe dziwowe miestno. Jak może ratorske zawody a mali producenta zeżywić w swoje produkty, lepiej zwicznić, a do regalu w obchodu dostać? No hej, przy Sakskim krajnym zarydzie za wopswit ratorstwa a geologiju je nitko nowe serwisowe miestno, kotruż ma regionalnych producentów podpierować. Pro Regio Sachsen tuton biro reka, je to naslednik dotelnije Sakske agentury za regionalne zelživitva. Sovisu je miestno, tute ma poradžovač, kooperacije s posredkovač a dale kupvanja poskičeč. Projekt tun beži, znamenča je dodatak planovane, hač do konca 2027. Tak maja se potekim regionalne produkte lepje do obchodu dostač.

Sedam hodzin 42 je, tu mam za was pokiwy do dżinsniszego dnia. Dżinsa oczekuje rożynczy niedzie 1600 dzieci. Do szputniku je zeuszczych kończynu Dreżdżansko-Miśniansko-Biskopstwa do Rożanta, kemsze z biskopom Heinrichom Timmer Iversom su do podnia ciszczwocz na jednacze. Na volleyballowy trening po spytaniu przeprostczu dżinsa żony Wiktorie Wortlicy. Cieszymy się do nowej sezony startować też z nowymi rajarkami. Trening na próbu zapocznie się dżinsa wieczor 6 we Wortliczanskiej sportuni. Kmieńska Rada Pančice Kuku zmieje swoje przychodne posiedzenie jutce, a to wieczor 7 we wiatce zamieruje rumności w Kaszecach. W Kočebusu wotmie so piatk zaso tak mianowany Trachtenflohmarkt, po takim wiki za trebane narodne drasty. Po podniu miesiach a pečich w Kočebuskim serbskim muzeju możecie se narodne drasty, drastowe dżile, a też moderne interpretacje, tak rec second hand kupić. Gitschbu, nie zabudźcie se tu na krute fenki, z kartu płacić tam możne nie. Za dżinsniše večerne zarjadowanie kultura a kulinarika w klóštre Pančicach Kukowie nimaja žane kartki viac, o tym informuje křesťansko-sociálny kubanský skutk, tuž tež tam večernu kasu nezmeja, nejčče tam po takim dž kartku hižo nimače.

0: Lube dzieci, nie mamy za was lekcja, do toho pak jeszcze dunda koło hodanczko. Koho albo što da dzieci tule opisuje?
1: Ta kulwata.
2: Ta jo czawene hat zelena.
3: Tam są buczki nucka, niekotra są cele watke, a niekotra są cele skrupało.
4: To susza kikiopsa.
3: W leczu te najlepiej słodzia.
5: Ja skodziarka.
0: Jeli znajecie odmowu na Dundako Hodanczko, potem pisacie nam najlepiej przez naszą internetną stronę, tam namakacie formular k wupielnenu. Nan, albo macie wam zawiescie przy tym rady pomahaja. Dundak ma też tunraz za soriane myto za was. Stu, sie je dobydze, to przeradzi Dundak sobotu.

sredu. 8. julija mamy, a tole są nasze pokiwy do dżęsniejszego dnia. Dżęsa wieczor je kino pod hołym niebiom tu mistrze, a to nasz prewinie hasy Čisło 10. To je tam, gdzieś by niedy budyska woclania. Tyż jedziesz garbo skudele, a odpoczysz przed mostem, a mynom na prawo, daleka, blisko Kopernika to je. Wieczor sedmich so kino zapocznie, dżęsa pokaza so film Der Salzpfad. Zariadował tohle je budyski kamiętny dom, a na stronach tutoho namakacze też dospłony program licznego kina, tuż do dalszych filmów tam jeszcze pokazaja między drugim też die leisen und die großen Töne, aber też das Flüstern der Wälder. Dorożynczy je dżęca putnikowanie Rjeżdżansko-Miśnianskeho biskupstwa, są to dzieci, kocy putnikuje, 1600 młodych putników oczekuje tam, tuż to nie dziwaj, czy je lesu dżęca pod dwukloszterskie wody, tuż to busu popuczu, do południa cywilki na jednacz sukemsze z biskupom Tyma Iwosom. Żony Wiktorie Worklecy cedza do nowej sezony startować, a to najlepiej też z nowymi rajankami, kociż so przydruża, dżęca jeszcze tuż proszeni na volejbólowy trening k pospytaniu, a to szestczych we Worklečanskej sportuni. Akwińska rada Pančice Kuku zmieje swoje przychodne posiedzenie jutro wieczor sedmich, jace zamieruje rumnosć i Gaszecach. Dom słyszymy jeszcze raz Bena Šotu, a mamy pokiju za uszytkich čipnych, kocy jeszcze dzia widzicz, jak to wypada? Widzicz, nic wiedzieć? Na naszej app MDR Serbia, a na internetnej stronie namakacze hiszo impresje.

0: urodzenia.
1: Krzyńcaśnemu jaden a żywieszase temu narodnemu dniu, co ma gratulirowasz, Walter Rizo z Ochoze, jo nasz glucny narodni nar, strowedej westasz, a se żywienia jaselisz. Luba familia, jomu uczobnie gratulirują, a przyjaciele domowinskie kupki. Jo a owe mieście bydli druga narodni narka, to jo Manuela Drinkmanowa, czy a sześciase temu narodnemu dniu życy jej szotonyśli przy spiwarki a spiwarki kora Łużyca a dzwonki serskiego szwyskiego towarzystwa. Jo, a to kolor, jo, narodnicki swyżin, ako dowol, co my są muzykaliski, nie to uperasz do dalekiego świata z autom.

0: Modosne naszych serskich sachy jaseles na ferie, ale wiele lichego czasu nie zmiju. Stojga już przyduce letny wieraż przed żoriami, kokote zase budu, a tam cynie se miastem teke mysli wiedra dla Grigor Klim WWC.
1: Žovete Kenya, jo možno až pužo zase garuco s temperaturami okolo 40 gradu, vejsne možine sú ako zaredovarie pon zagronite se v to staraš až Kenya nelidujú předvujkové garcoše. To kroní možinský koordinátor domovine Dominik Rödel. Venuze kokota nízko povesujú, aby svežin netrav předvujko, kaže budú úsoké temperatúry jo veto možno retovaš to kroní Kerstin Lies vet Vilanoc Kenyenca ve Bewe Gerje, Majo Kenia gośpu wechłodku stojaś, a majo przestałki, to teke utraju. Jano Cewicas wesłyńcu stojaś, jo zakeń krytiski, nie gledajucy na to, aż są Kenińcy wet nabranko, przez kokoty kradu wetwisne, na końcu ma priorytu strowość zwierzęta. Sledkojo mu se we sytuacji rozsłużyć lic, jo przy wielkie garcosze rejtowanie możne, albo nic, to kroni Kerstin Lies.
0: Jo, gledamy raz, jak to ugleda ze zwiedrom, pisz a 20. julia, buczo tej prednej kokota barbuce a toreju. Jo, a po muzyce z mią pen, netyści dalszne czojnie okowo kokoto za was.

0: Při telefonie mám nento redaktorku našego sarskiego týženika Nowy Casnik, a to je Jill Francis Kedlicoic. Dobrý dzień, Jill.
1: Dobrý dzień.
0: Jo, dzień co dostanu u kniki svoje opisma, ten sledny švýlský dzień, jo, dzień co bramborské zavišče bužo to také téma venujem u našu Casnika, abo?
1: No, my pokażemy ho, a tam na to, które możliwości mają dziś w prosnińskim czasu się zabierać. Na przykład pokażemy na projekt Zobysze Mythen neu gedacht, jung gespielt. To jest taka dziwatowa ziewanicka, jako się widmy jo w nowej sy przy jazoru. Abo takie mają dziś możliwość się obrzelić na basleńskim ubeżowaniu, kęcz ugotujo Domunijski muzej Deszno. Tam są wani przosony, basliście, also po kreatywne ważni, pobytować jeden srejowy kwartonku tym jak rabat.
0: Po takim zgoniu dzisi, a modestne, co mogę czynić we feriach, które temy masz o jeszcze w nowym udaszu?
1: Ich o wielgin wiele, dokulasz mamy 12 bokowe udasze ten raz. To jo obszaru dosyć, a zbytko nie ku statoju ferią mrzeszowicy, co też w nowym czasniku 12 bokow, a te przede wszystkim takie obszimieju reagawu nasz przydank za Możinu, a tam jo tema najrytniejszy majski bom, albo świetkowny bom w Dolnej Wóżycy. To ubeżowanie ugotuje tej domowina a nowy czasnik, a tam zgonio się, kto są te dobyszagie, kto ją zauszym się obrzelił, a masz jeszcze raz redne fota majskich bomów albo świetkownego boma. A jeszcze żyje reagawy się posiegują na sportowe temy, na wolejbalowe turnie w domowiny, a takie na kopańcowe turnie domowiny. Also to są już od historii, myślę, no ja wiele boku reagowy z bomami a ze sportem.
0: Ja, feriowe temy to są, ale ważne temy, zawiście rolu grają, jak to ugleda ze cerkwinem bokom?
1: Ten, ja, takie pödla dybkonie na zachopienku nowego miasyca. Wyszczo przosane pościwasz za orgole w Slepienskiej cerkwi. To ja jedna tema.
0: 12 boko to gronie, aż masz jeszcze wiele wicy temu, co się tam na kuszupad jeszcze uzwignusz.
1: Aż ja miał sonet Miatel przy elektroniskiej muzyce swoją premieru przy programie Moja wicy jako juwapiom w Lausitziade. Ja, sledny tydzień, also pietk, sobotu, a nieżelu ja se ten program pokazał, to jo jasne, aż to mamy w nowym czasniku. My pokażemy takie na wóżysku filmową przeglidku, takie wielgin, wiedna wiec, slednu srojodu, jo to było, ale na tych 12 boków nie jo za to dość miestna było, to groni nento przyjrzał jano mały tekst, a przyjrzucy tydzień jeden cewy bok, aż możesz o takie wiele fotów, kto mu widzisz. Ja, also to ja jedna budność z tymi bokami, ale ja muszę to takie szafnusz pisać, to przyjrzę się k tomu, ja sam hoła tam, szuzi była, takie na bajkowym festiwalu w Deśnie, tam ja takie mały przynosk. Ja, ach so, ja jako sam reagowu, wspomniewane są jeszcze nieco zabyła, wiegin zajemny przynosk, ja takie wird nasze leszowskie pomocnice Lucy Leuchenoitz, ona ja interviewowała jednego abiturienta, respektive nento absolventa Dolnosjerskiego gymnasiuma Kacpa Fidek, bönja slejil dwie lesze w Serbach w Pelskej Wóżycy, a wötom neco ulicu jo. To nejo direktnie žil reagavy, ale teke možinska tema, ako jo zajmna.
0: Jo, šukne teme su zajmne, zase v novom udašu našego sarskiego tyženika Nowy Casnik. Žikuju so pri telefonie jo bova redaktorka Jill Francis Kedlicoic. Na pen žicim išti redne žen a redne tyžen.
1: Jo, žikujem se mi žicim teke našim citarkam a citarjam redne lešojski prozninski cas. Jo, jo lic maša proznine, maša dovol. Pożywajesz o ten czas, używajesz o ten czas, dodajesz o taki nowy czasnik, a jeszcze uczopna gratulacja tym, jaka są dobyli w naszym ubeżowaniu w najrytniejszy świetkowny bom albo majski bom.

0: kužecenja.
1: Kšincaš nemu jaden a živiša se temu narodnemu dňu, co ma gratulirovaš, Walta Rizo z Ochoze, jo naš glucny narodni nar, strovede vestaš a se živenja jaseliš, ľuba familia jomu učobne gratulirujo a přijašele domovinskeje kupke. Jo a ove mišče bydli je druga narodni narka, to jo Manuela Drinkmanova, či a šešča se temu narodnemu dňu žici jej šotoniš lepše spivarki a spivarki kora Łużyca a dzwonki serskiego szulskiego towarzystwa. Jo, a dokoloż jo narodnicki swieżyn, ako dowol, co my są muzykaliski, nie to uperasz do dalekiego świata z autom.